0: miejsca gdzie jazyk splieta. Lubim cię, ona si z nami robi co chce. Każdy robi co wie, len sa nie zabudzić z niej. Ja by nie pozabudola, keď ta bola celé pekne. No iba do momentu, keď nam opäť prepne.
1: Toto je Rádio Slovensko.